0: A nech dźensniše mročele tež vaše starosće wotnjesu, my si tu starosće nje činimy, přetož je Matej Dźiswok dźensa rano přijdmi.
1: Dobre ranko vam všem, haj to porěču skatku za někotre menšine včerawšej wobydlerskej zromadźizny w Nybylčicach. Tam by krajna rada budyska wokra za udowiča s hosćom a je na prašenja z wobydlerstwa wotmówiał. Dalša tema, z kotrej już so zabieramy, su przyjoty na serbski ewangelski cyrkwiński dzień, kiż kon stycznia we Wojerecach zmija. Z piramidami a zemieżreniami zabiera so mieczy męk we rubrice Wieda, Wiedomość a Wuna Makanki, a mieć sernanami a nuoslicami toča runy dalšu dzieru za posudżowanie zemie we 200 metra hrubokosći. Czera su tam zamujci na miestne proseli a tyż Benošota by tam podla a raz haj, so u dodżery lada, aby tak damy sa szekwapić.
0: To a jeszcze wiele wiac dżensa pola nas serbskim rozosu wieza poreči moj tyż w oswietujich mištostwach a tu iżo prilni update. Česka wszako raja runie na Južnu Koreju, tam du nietko nedom do počasa 0-0. Tam dales dej pola naši susodu z Českeje.

Wodajcie, Jensa Hakle, tak prawa za mnie WM. Du lustrze jako moderatorka. Wieso sam so runie myli, a nien du do druho, nien du do przestawki, ale so runie z przestawki przyszli, dale ste tam. Wieso 0-0, Česka przeciwo Južnej Koreje, a tu już pola niemy nitko na wiedro. No hej, krasne skadzenie zvonška to dženca rano, tu budušenje bije mjestem pak je, so to hižo trochu zmieniło te barby, so nitko trochu cuniše, takie žouto zeleno mudre, na kužo pat pak kitro riane. Zvonca išče spočatnje trochu vidzimo, v biju dnia pak so mročene silniše a silniše přidruža. Zmieme dženca Najwyższe temperatury jest 14 a 18 stopniami. K temu może so każdy się, że minę nich dniach przeco zaso raz z lochka pokapać. Też prawy deszcz dżęca woczakujemy, a k temu może so też raz zarymać. A poladniemy wiezo też na koniec tydzienia, sobotu wostyne dale neobstanie z mroczylemi, ze słońcom, a też ze szwielemi. W 18 do 22 stopni to oczekujemy, a wostyne dale więcej kojty, a też niedzielu. Wostanie dosyć miniaty, też pokapać za niedzielu ma, żywestle prostu pana maksymalnie 19 stopniu, a runie tak, że też będzie ludale.

A abrakadabra, tule mam hišće wubjak titulu, kotrž je nam hudźbna redakcija zastewa. Smy za sromadze, spiewa Marek Rejke. W oswobodnym dniu spiewa Maria Matyscyna. A ty to nie widzisz, spiewa doktor Tasty. Na wszystkie tutaj tytule smiemy so, dżęce rano hacz do sześćich wieselicz. A tu nie tylko Zofia z Lubuj Szo.

0: Zatom zmieje Maty za nas spojeszcze, krótko do napo šestrychie, do toho pak jeszcze update. Kopańcowie R, Južna Korea, przeciwo Česke, Južna Korea je wurunała. W dziewięcia postate mięczynie, szakobie Česka prynę rota celiwa, Ladislav Krejčí, je tute činił wunraje poprom pola Wolverhampton Wanderers, ale netko w 7 a 60 mięczynie je Južna Korea gesprenę wurunała. Wang in Bem, je to bo, jedi se tam neke praje rekwa, un raja aktualne pola Rotterdama, aby potekim netko tež važne cilc tu v rje, sodom, če se te menšine voni su z najmenša 20, či menšino hišče, možeme čakač na doskončne vusljetk, a ste mi netko na po šestčih svešiče srpske bojišče.
1: Srpski rozvoz. Bojišče. Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop mies sernianami a nuoslicami je miestem 100 a 30 metrów wuboka. Dotal odpowieduje kamien oczakowania wiadomostniku, tak rikasze czera na miestnie. Je to sedma teka dziera w honi w Łużyce, w kotryż w obstynost czy w wubokost czy przepytuje, ladają na połabienie za teleskop, kisz klitu wote daje. Kamien je kruty a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedza potem senzory na powierzchnię, aby w łubinie przyprawić, kiedyż mierza jeszcze chybanie. Ty utrężane to czynie przewodzuje. Doromady cynacze zajemcu jest wieczora na wobydlarsku rozmu z krajnym radu udom wyczasom do Nebelčic dojewo. Przytomni dyskutowachu miestrujem o infrastrukturie, o szkicze wobydlarstwa w krizowym padze, a o gospodarskim położeniu regiona. Dženca zetka so výčas z vjesnanostami a vjesnanostkami v okreza na zromadnu snedajn, so by so v aktuálnym položeniu a užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačoščine je so čera v Zürichu premiera dživadłowej performance vo voraženich rečach odmiła. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine ze Švýcarskeje je tež serbščina zaklinčała, vo kotriž rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francuskeje. V interaktivnym dživadłowym predstajenju dže vo dale dače a pozubenje vo vobaranje a přeživenje voraženich rečov. Budeska župa Jan Onoš Smolo je čera prini raz na svojske serbske blido vitała. Po serbske bjesadže ve serbskim domje přednošovaše dr. Anja Pohončova vo dziele a vúznamje mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusija. Kajše županka Lenka Tomasova praji nima jadre pravidłowne zetkanja, ale župa chce přeco centralnu temu postajić. Po skitk serbske blida mieri so vo sebe na morych serbov, tak Tomasova dale. V budešinje bi hižo viacorych pospytu serbski blido nasledne v mistrze zaradovač. Při Parcovskim jezorje tvara dalše dovolove domy. Včera su ci kiški direktne při vodže prezentovali. Domove elementy buchu s pomocu vulkoho krana nastajene, však odobja so džile dokładnie romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, dohromady ma ich na koncu jena cicečí byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prini púvace proznický dom, kiž je ve Vúžiske jezorine nastav. A to one bychu, naše povestče, kiž namakače tež na naše internetoj stronie Rune takéž v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza jednače stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, najpredovostane sucho, zdžela tež mene mročelu uladame, potom v biu dňa zmejme toše mročele s plakami, so tu a tam tež podišťuje. Buče tež veci kojte, a žive slebro, te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopňami.
0: Na pučach a na drohach všetko beží, kajž dobi přejmo je vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli sa mače vy za nás informácie koho vokúho vopkada, kýba sa vám nešto tamno na útrobe leží. Zazvonče nás pod Budešin 7.4. kýba, zoho písače na bojesč, naši app MDR Serbia. Môžete to činiť, môžete tam tiež fotosvač, kýba bojesč narečeč.
1: Serbský rozvoz.

A to je to lewo proto škoda. Jelinjež to nevidźiće, kajž doktor Taste to runje spiewa, dokliž njejsće podla byli a za njebysće žaden termin skomdźeli, mamy tu přelatku za was. Wszyscy kocisz so za wumiostwo zajmuja a psano Lipsku bydla, chyba cieczo się przez końcu dzienna do Lipska dojeć. Jeneś jeszcze hać to dżęcniszo, możecie się tam Lipsku w galerii KK5 wobladać w ustajeńcu, aber war stets gut informiert, od Bernharda Schippera. Wunie, kajż sam o sobie pisa, zastupiał nowego serbskiego wumiostwa. Finisarza je dżęca wieczo sedmich. Na dalszy piknik przeprosu dżęca rzeczny motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to od naposednich pod hesłom Słonczko nisko, Sjatok nisko zaudzi Paul Geigerzeller z Berlina. Zetkanie je knieżydwo, albo zetkanieszcze je knieżydwo číslo 7 w Pszczółczycach. W Wojerecach a Spaloch zaji so jutze po południu 2 maj 80. serbski ewangelski cyrkwiński dzień. Miasto im je serbskie wiedzenie po Wojerecach planowane. Niedzielu przeniesie serbski rozwoz, gemsze z Bożym odkazaniem Janskie cyrkwi live, a to od 10. Potem podaża se w obdzielnicy z zaprzechami do spal na obiad, a potem je zabawa a kunsz na nutrność. A w krabatu im lokum swiecze koczynie jutce swoje rota szeroko za wopytowario woturia, ja to samo wone zariadowanie zakskie, tu już je tam dosć druich dołostwu zastupiene. W koczynie potekim jutce od 10 do 5. A nitko, gejczbu, Jużna Korea je dale wurunała. Nitko z tej 2-1 za Jużną Koreju, a wiesz, to to mam samo nydom. Prawa a so hodzac titul k domu, tu je Michał Cysz z Dorotu. Szczerze wiezo, kitro szkoda za naszych susodów z Czeski, 2-1 potekim za Jużną Koreju, ale 10 mięczną jeszcze raja, 8 czasata mięczna runie bieży.

0: A runje sće pokiwachi, že o tym słyšeli, kunc tydźenja wesela so w Wojerecach na serbski ewangelski cyrkwinski dżin a serbski domizniski dżin w Spalach. Mój czas stej twoje ruce, rzeka hezwodnia. Lydia Maciewa jest k janskiej cyrkwi dojewa, a zoniwa, što maja planowane.
1: Před Janskej cyrkwi we Wojerecach zetkam so ze Swiernikem Šaku. Cija 80-letna Helga Nazdalina pokađaca z Vulko Čiska so na serbski raz cyrkwinského dnia vo sebe veseli. Šako šedny dzień viac serboč nemůže. Nede by to hinak.
2: To čece vršk živinu. My smo doma jenož serbsi rečeli. To je kajš dome přič. Ja veseliva, da bo praje vele ljudi prišlo, a tež svojbe, a je, da je živa, eko mena.
1: Sobotu večetaj Verna Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskih Vojarecach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše z božim vodkazanjom, kiš přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prinim zapšahe sedzi kapałach. A gdyż oni raja, my się sobą spiewamy. Serbskie ludowe spiewy.
1: Zważną jest, że się wiele wiery w serbsku drastu w obliczu. Szako chce jej serbskość pokazać. W Spalach dżerzy potem Karola Holdowa wszystkie nitki romadze.
3: Wszystkie spalowskie ludzi mi pomaja. Nasza kucharka wari kajś predy za 160 ludzi wari zupu krin am jaso. Kajš kvasne dzień. Štornače wulke blachy tukanca za naše gosci. Jareš warne.
1: Na koncu dnia so balonki w serbskich barbach do niebia puszcza, a chceža faroku Jadwigu Malinku jako nowu předsedku serbskie přirady ewangelskie cyrkwie zapokazać.
0: Lydia Maciewa jest k janskej cyrkwi dojewa, a je tam zonima, što maja konstytucja planowane, przetoż wesela so tam na serbski ewangelski cyrkwinski dzień, a z dobom też na domizniski dzień w Spalach.
4: Zromadnie sme młodzi, zromadnie sme starsi, tu je samsne pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc nam

0: 6 mjeńšinow do 6 je posledna mjeńšina běži netko w Rje Južna Korea přećiwo Českej, tam pa takim nydom doskónčny rozsud. Netko pak najprjedy raz je Günther Holder z Rakec na rěče.
1: Nábožne słowo.
2: Dobre ranje, lubi připosłuchaju. Z Čevzenca hižo najnowše powieście čitali abo słyšeli? Mnohe z nich nebiechu zawiesce przyczyna za dobru naladu. Dzień wotne dnia zronimy wiele wo wojnach, wulkich niezbożach a druhich katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam husty dosć nie pomaja. Wszako potrechenym świecza pomać nie możemy. Ale przy wszym są nam takie informacje ważne. Hac runie so w cyrki modlimy, co niech po ludzi przed biedą a niezbożom szkita, čakamy dalej wszedne wczipni na spadne powieście. Wiedzą najlepiej o druhich. A na końcu są nam w obrazy albo widia w niezbożach, potom Boże ważniejsze, hat śpieszna pomoc potrechenym. Ale są też iżo ludzio, koczy z powieście w rozwosu albo w telewizji docywa słyszyc albo widzic noch cedza. Przy tym medie dalej wiedzą w podalkach rozprawieja, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, gdyż to bole a viace na przyjomniejsze powiesce koncentrujemy, môžeme se svojo dobru naladu wopkovać. Przyjeju vam wiele przyjomnych powiesczu, na przykład vo serbskim, evangelskim, cyrkvinskim dniu, jutce a nedželu v Vojarecach.
0: Nabožne svoj k dnima dženca nadalku a zamovitosti serbskeho evangelskeho vosadného zjazka Günther Holder z Rakec. Runje se mam přilubiła vam zčelić wuslit k koporskej ry Južna Korea přećiwo Českej, ale oni přeca išće raja trochu přećanu. 6 mjeńšinow přidatného časa by im sudnik poprawom dał. Netko so hižo vosrieč sedmeje, no haj, jedre jara napina, napjate.

A ja se wie za nadźem, ze wy nas nie opuścicie do serbskim rozwosu, hač dođewiecich, tyž dźensa zase za was wusywamy, a to mjez drugim z tutymi titulimi. Wotyč mi spiewa Milena Wočerec, ju przewodża skupina Astronaut. Wo tykotacym časniku słyszymy od Krzysztofa Mikłoszka. A wo ich nocy spiewa skupina Troja Zynk. Wszystkie tutaj tytule po takim naszym programie. Hacz dosyć mich.

jednotliwe cjeny sebe widzimy. Moro co zoch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosiedna dnia, moja skromna postawa. Poswiedcza se kradnuś i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie traszimy ani noc.

chcę tu šiłować, čim na čo sa nie podać. Krok za krokom dale sać, buď mi nidy pozostać. Přece tvoje heslo wie, lube a tyž rube nö. Ty me stajne pozbudžuješ, hamy pohon, to se ty. Ty se ruče za ty pjuto, ty me spasle vuči, než a kež pokoj, že poraž chce mi. Lubiš juce dobu, čo šaj doby, pak ja nalesim. Ty se moja, to ja vim, duši na to čopota, zima nech se navala.

0: Nora Jones to bije, wona je nětko dospěvała a z tym je z dybkom na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop mies Sernanami a Noslicami je miestem 100 a 30 metrów wuboka. Dotal wodpowieduje kamień oczakowaniam wiadomostniku, tak rekaše čera na miestnie. Je to sedma teka dziera w Horni Łužice, w kotrež w obstejnosće w wubokosći przepytuja, ladojo na połabienie za teleskop, kiš klitu wotedaja. Kamień je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustcze chcedža potom senzory na powierzchnię, aby w łubinie przyprawić, kiż mierja hiszcze hibanie. Ty utrężane toczenie przewodzuje, a wiatr o temie zoniczyny dom. Doromady cinače zajemcu je si čera na wobydlersku rozmu z krajnym radu udom vyčazom do Nybelčic dojewo. Přitomni diskutovachu miestrujm vo infrastrukturje, vo škiče wobydlerstva v krizovom pádža a vo hospodarskim położeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z vjesnanostami a vjesnanostkami v okreza na zromadnu snedajn, zoby so vo aktuálnym położeniu a v užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiera dživadvoje performance vo voroženich rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanštine ze Švicarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francuske. V interaktivnem dživadvojem predstajnju dže vo dale dač a pozubenje vo vobaranje a preživenje voroženich rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smoler je čera prvi raz na svojske serbske blido vitava. Po serbski besadže v serbskim domje přednošovaše dr. Anja Pohončova vo dželje a vůznamje mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusija. Kajž županka Lenka Tomasova praji, nimaja dre pravidvone zetkanja, ale župa chce přeco centralnu temu postajić. Poskytk serbskeho blida mieri so vosebje na mladých Serbov, tak Tomasova dale. V Budešinje bě hižo viacerých pospytov serbske blida nasledne v městče zaradovač. Při Parcojskim jezorje tvára dalše dovolové domy. Čera su ci kiški direktne při vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkan krana nastajne, šako doba so džile dokladně romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, doromady má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 šprinný pouhace proznický dom, kiš je ve Vůžické jezorině nastal. A to w nebichu nasze powieście, kiż namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak kajż w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokaza żywe slebro 12 stopniu. Uladamy, iżo netko też mroczele na niebiu. Najprede wostanie sucho, zdzila też mniej mroczele uladamy. Potem w biu dnia zmijmy dłuższe mroczele z blakami, so też tu a tam podeszczuje. Budže tež trošku věci, koj te zaso v biu dňa a žive slibro, te docpěje dženca temperatúry mes 14 a 18 stopnimi.
0: Ja ničo za vás nimam, náš obkadný systém je prostný, přijú vám tož dobro a vistu jezbu. Jeli zo vynieš to za nás a za všetkých připosluchárjo mače, potom nás rade zazvonče, při telefonie je Matej dženca pod Budešin 7400 docpějomne, starodawne čisto, to by znajecie. Gibo se napisacie nam powieść naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: A netko je Krzysztof Mikwosz knaredzie z časnik tykota, a haj won tykota a pokaza nam za kiečbu 2, 1 z dybkom 6.40. Dobranie.

0: W Nowoslicach tam přepytuja runje Zemju w 200,5 metrach hłubokosći za móžny Einsteinowy teleskop, po tym wšako sće runje našich bojesćach hižo słyšeli, gdyż je tyče ze Sernjan na směr Nowoslicy je hižo na lewym boku widzieć, tuta wulka nebozowa mašina, kiž tutun dżeru toči do Zemje. Techniska uniwersita je za točenje fachowej firmie nadok dała, ale što poprom, gdyż rano raz maszyna nochce, a nie może z cała dalej toczyć. W serbskich wieskach, gdyż to ksusody. Frank Wauri.
1: Ta maszyna nie ma co zaskoczyć, a to są mu tli pomoc dać z traktorom, co ty pan nie poradził, a potem swoje lady gratił, gdzie się szywacy wolkmił im dali, a potem to czynili za bieg godziny, od nich po nas bieżą. Potem dalej toczyć, a
0: Miestem su tam hižo pojc w hłubokosće docpili, što je při tym uskočilo a što w obydlerju k tomu mienia, nedom tu serbskim rozvosu svešiće.

0: Wot srěčmi hižo točamje s sernanami a nuhoslicami w boku dźeru. W obstynosće po cemju chce tam Techniska Uniwersita Drježdżane wuslidźić, kaž hižo na jacerych dalšich měst na Hornje w Łužicy. Jeli jošo tak, kaž si to wědomostnice předstaja, potom by so mu pod serbskimi wjeskami tak mjenowany Einsteinowy teleskop zaměstnić. To pak je hišče dłuhý proces. Čera pak su namjestnje rozkvadli, što tam poprom činja. Benno Schota je si nebos pokazać dał.
1: We wysokiej trawie steja maszyny skołane na lewym boku mez sernanami a noslicami, niedaleko hata, na kotrąż są wesne dzieci zimy smykaja. Drude są lochce z ujenia kuri, potem dreja są dale do ubokoście. Rowa, nic cele 20 cm przeresku, są potem metr po metru do zimy suła. To, štož mašina ze zimje učenje, su granitove kulovate stopy. Runje ze 120 metrov ubokošče. Hadže 250 metrov cedža točič.
2: Jen môže to jara deje vidžeč. Tam leža točenske jadra. A jen jasne vidži, so je to jara homogene a jara riane zornoc. To je intaktno material. Tam nesu tak viele zvamko. A homogene material, kaj šmy to ceme.
1: Praj Jan Vinča. Runje time, kiš to če nevedomost ne převodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Łužice. Dve, a voci dalše pšindu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može poždišo tunel byč. 30 km dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, doke štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščom ne dživaja. Ale to może trać.
2: Twarna faza budże zawiesz 15 lit trać, to kiedyś jeden 33 km długi tunel toczyć, so nie czyni na jednym dniu.
1: Potem, co mają wszystkie dolności, trzeba ja 5 do 8 lat jenoś za tunel, tak Jan Wyncza dalej. A potem jeszcze raz 2 lecze do 4 lata za zatwór instrumentu pod zimiu. Za przyladowariu, kiedy widziachu czera jenoś niekotre twarskie maszyny, je to šo jeszcze ciężko w obszimnieniu.
3: Zajmo je na kujcie pad, ale co będzie już inczo, tamo nie wiem jeszcze.
4: Wybrałem pozytywne, wyprawdzie. Gdyż haj sprena za wiadomość, że to wyprawdzie budowa, bo to inczo, to jest za naszą Łużicą. Ja się muszę niszczo dobre. Gdyż sprena dziewa miasta nastanu Łużica, to te bole jemo doswyta, te meno wszędzie bole doswyta i druje tu Łużicu bole zeznaja.
5: Za przykład nastanu wiele dziewoch miastni, że jest mnie jara zadziwana, a kilka dziewoch miastni potem też nastanu, a to jest za nasze dzieci, a nuczki, za tą całą regionu też wprawdzie pozytywne.
1: Ale też krytyjskie włosy są słyszeć byli, że gdyż so tunel używa, znano za odkładowanie atomowych odpadków. Geologoka tuto mysle znaje, a čera tam praji, zo z jeje vida region tu nie je idealne a ne odpoveduje očakovanjam za tajki končni skvat. Posudžovač pak bude to nešto druhý.
0: Mies sernanami a nuoslicami toča runje dalšu džeru za posudžovanje zemje v 200 posta metrach v ubokosti. Z vusljetkami celča so poabič z počatk leta 2027 potekim k letu v tak menovane Einsteinove teleskop, kiš bi mo potom ve užice nastač a da svetnišče ladač. Beno Šota je nam rozpravjal.

tež vaša noc, Rjana a Mirna. Kibarunje na łopaćne. Nitko pak je na kojšto pat nimo serbski rozvoz. Vita vas do nowego dnia, a z vami stała. A dyszcze tutun dzień na dziele szafnili, potom kiła nam tež iżo konc tydzynia, a wszystko tole możecie dożywić. We Wojerecach a Spalnoch zaji so jutze popołudniu 2 maj 80. serbski ewangelski cyrkwinski dżin. Miastro im je serbske wiedzenje po Wojerecach planowane. Niedzielu potom wotmija so kemše z Božim wotkazaniom Janske cyrkwi. Wot 10. serbski rozwoz su te kemše tež originalnie přenese. Potem podżadža so w obdzielnicy z zapšehami do Spal na wobjet. A potem je zabawa za akunčna nutonost. Na dalši piknik přeprosu dženca rečne motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to večer na po 7 na knježi dvorči svo 7 v Pšivčicach, pod hesvom Svunčko nisko, Sjatok bliskom zetkače so tam na hojrjane večerok, zauđi k tomu Paul Geiger celo z Berlina. W krawatowym lokowym świecie Koczynie jutrze swoje rota szeroko za wopytowariu Wotoria. Je to samo wone zahradowanie Sakskie k dni Wotorianich dworu. Duże tam też dosyć drugich towarstwów zastupienie. W Koczynie jutrze od 10 do 5 dżin Wotorianoho dwora. Nimo toho świeci MKH też jeszcze 5-30 letne w obstacze. To możecie gratulować. A jutro se da tež zase hudžba kulturnej zahrodže, serbsko-ludová ansambla, a to Irska Irish Kurs, reka skupina, kiž jutro večer od napovosemich zahrodží.

trójce čerwene w Rije Meksiko přećiwo Južnej Africe, w tym szakostrzeruniu niemskich pojezdczach, hižo swyszeli. Telko čerwenych kartuch w prynie Rije w Svetojich Mieszczostwu to do to jeszcze żenie było nie. Sudnik Wilton Pereira Sampaio stierze potekim čera w središću tutej Rije, a kromu jeszcze niekotre, raz praw, historiske fakty, posledni raz cywa by przed 20 litami na Svetojich Mieszczostwach, to by tedy pola nas w Niemskiej, cywa telko rajory z Rajnišća dobiało w 8. finalu mies portugalskiej a niżo zemskiej, seno so nicht kuli dopomni, dobijachu tedy samo 4 profijojo dočasnje z pola. A na minenich svetových mištostvach w Katarie bychu cokonje 4 dobili z pola, a cokonje dałaše jenoš jedna jenička čerpa

0: Rada Udovičas na to pokazał, że jest stary kamiński okres, tedom wyle penes na przykład do szulu tykał, z którym mnie dopuczył, jinak hacz w starym budyskim okresu. No a to jest wódwo, to dżęsniejsza jenteki zrudny przykład za to. Dalszy wobedla chce się wiedzieć, jak upada w budyskim okresu z cywilnym szkitom. Gdy się na to polada, to jest na swycie los, a jak worożena nasza infrastruktura jest, dobię też na taki wiecki myslić, w krajnemu radzie sobuda. To krajna rada przywozowała, a my nasza haj, zabieramy się też z takimi aspektami, też tamne w okresie to czynia, za taki szkitne centrum za wobedlarstwo pak dobyli z najmniejsza 130 milionów euro inwestować. To staje Sowiczas, a kolega niedawno w Drežnach pola Nuckona ministra informowała o tym.
1: Matej Dziswok je nam mały dolat dał, dżera je krajna rada Udovičas w Nibilčicach na praszenia wobec lerjowotmowiu.

0: Kunstu dźenja, to wjesla so Wojerecach na serbski ewangelski cokwinski dźen a serbski domizniski dźen Spalach. Mój čas stej twoje ruce, rěka hezwotnja. Lidia Maćewa je si k Janskej cyrkwi dojewa a je zoniwa, što maja planowane.
1: Před Janskej cyrkwi we Wojerecach zetkam so ze swiernikem šaku. Cija 80-letna Helga Nazdalina pokažaca z Vujko Čiska so na serbski raz cyrkwinského dnia vo sebe veseli. Šako šedny dzień viac serbovač nemůže. Nede by to hinak.
2: To čece viac k živenju. My smo doma jenož serbsi rečeli. To je kajž dome přič. Ja veseliwa, debo praje wiele ludzi přišło, a tež swojby, a ta je živa ekumena.
1: Sobotu wiedzetaj Werner Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskich Wojerecach. Niedzielu svecha w 10 hodzin serbske kemše z Božim wodkazaniom, kiž přeneseme live w serbskim rozwosu. Potem punže se zapšami do bliskich spal.
2: Prinim zapšahe sedzi kapałach. A gdyż oni raja, my się sobą spiewamy. Serbskie ludowe spiewy.
1: Zważną jest, że się wiele wierzy w serbsku drastu w obliczu. Szako chce dzisiaj serbskoż pokazać. W spalach dzierży potem Karola Holdowa wszystkie nitki romadze.
3: Wszystkie spalowskie ludzi mi pomaja. Nasza kucharka wari kajesz predy za 160 ludzi wari zupu krin am jaso. Kajsz kwasny dzień. Sztornacze wulke blachy tukanca za nasze gości. Jarysz warne.
1: Na końcu dnia so balonki we serbskich barbach do niebia puszcza, a chcecza faroku Jadwigu Malinku jako nowu przedsytku serbskie przyrady ewangelskie cyrkwie zapokazać.
0: W obszijotach na serbski ewangelski cyrkwiński dżin je nam Lidia Maćewa rozprawiała.

Ja to jacha dere znaju, ja nie wiem, ja si skoro myslu nich do szkoli z was tež, za nieco prosto zapołożyć, a potem jak znajdziesz jazzy, kwad a na drugi dzień, cak, tam zaso leży. No ale tak dzisiejsz, jako so tež, lecze 2022, może tu w Sakskiej, kotryś jest swój puczowanski pas pytał, kotryś je trebał za jezbu. No ale ja tu nie pytał, a pytał, nie namakał, potem je show, ke hamtia je prajo, ja trebam nowe. Samsne dzień jeszcze, samsne popołudnio, je pas za se namakał, szó z numake hamty, a prajo pas tu za se je szitko poradku, nie trzeba czy żadne dalsze kroki zawieść. No hej, a potem jest to już podał na swoje jezbu, mianowicie do nowozelandzkie, a tam nie smiedzie się potem jadz dalej, dokąd se rekli, za tutym pasem so jeszcze pyta, niemcy reka to co fandung ausgeschrieben, tu już nie możecie tu nażel dalej. Za runie tutą jezbu je muż skorzył pola zaradniskoho zwiazka, pola gminy, przetoż cyszy za tutą jezbu fęki roczomycz gmina jemenicy skomdziwa, tam wszelakie kroki za so zariadować, a cały proces tak rec stopować. Nitko jest to też przed cudnictwem runie tutą bat rozsudził, haj, muż ma narok na to, zo gmina jemu szitkie koszty naruna, to jest jaskowe cudnictwo rozsudziło, przetoż rukuje gmina przez hamtske rukowanie za zmylki swoich sobudziewaczerjów. No hej, tutun muż mniejsze potekim, tola jeszcze zbożo, nie zbożu, co nie trzeba znajmniejsze na tych kosztach. Za daleko jest budę nowozelandzkie, sejdzo wastać. Mierzace pak na kosztu pat je. Yeah.

That's where I'm going, to je tam, gdzie szedł, a tule możecie wyjść końce dzienia. To są nasze pokiewy. Nie zabudźcie, o tym szczególnie hiżo słyszeli, zawodmy jest o wojarecach tutun końce dzienia serbski, ewangelski, cyrkwiński dzień, a też spaloch domizniski dzień. W krabatowym lokowym świecie w Goczynie jutrze swoje rota szeroko za wopytowarią wotoria je to samo wolne zariadowanie Sakskie k dni wotorenich dworu. Zjazk w obsidzieriu lesu je tam jest drugim zastupiony, też Sakskie krajne burski zjazk, a tak dalej, a tak dalej. W Goczynie jutrze wot 10 do 5 je dzień wotorenego dwora, a z dobem świeci MKH też 5-letne wopstacze. W Nebelčicach witaja od dżęsniszeho na wesny Svijin, od pieczych witaja tam na inkluzivnu dyskoteku za modych a starych na svijinske wódce Nebelčicach. Jutze potom kopalski derby a program za modzinu planuja, a niedzielu witaja Nebelčinjo na rańcze piwo a pisany program. Jutze sće na dołu noc kultury do Budyżina witani, tež Serbski Institut są na tutaj wobczyli. Od 5 do nocy jednaczych maja durje za zajemcu wotyrene, a poskicza pisany program. A to runie jutze wieczo, wot mi jest o Niesvačanskim parku zaso znata szlagrowa noc. Zastup do parka je wot napopieczych możny, sportowe towarstwo modrobili Niesvačidwo, so na was weseli, kaž pisaja. A z tym je krótko doci bedelki na 8, 7 hodzin 44.

0: 6 mjeńšinow dohosmiche.
1: Nabožne słowo.
0: Madźenca Rakečan Günther Holder.
2: Dobre ranje, lubi připosłuchaju. Z čezenca hižo najnowše powieste čitali abo słyšeli. Mnohe z nich nebiechu zawieste přičina za dobru náladu. Dzień w ten dnia zronimy wiele vo wojnach, wulkich niezbożach a druhých katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam husto dosť nepomaja. Wszako potrechenym świecza pomać nie możemy. Ale przy wszym su nam tajke informacje ważne. Hac runie so w cyrkwi modlimy, co niech po ludzi przed biedą a niezbożom szkita, čakamy dalej wszedne wczipni na spadne powieście. Wiedzą najlepiej vo druhých. A na koncu su nam w obrazy abo widia vo niezbożach potom bohužel ważniše, hat śpieszna pomoc potrechenym. Ale su tež hižo ľudžo, koči z powieście w rozvosu abo w telewizji docyva słyšec abo widzic noch cedža. Při tym medie dale wiedzą vo podawkach rozprawieja, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, gdyż to bole a viace na przyjomniše powieście koncentrujeme, môžeme se svojo dobru náladu vopkovač. Přijeju vám wiele przyjomnych powieścího, na przykład vo serbskim, evangelskim, cirkvinskim dniu, juce a nedželu v Vojarecach.
0: To bie nábožne svoje kne, dženca od Günthera Holdera na doku a zamovitosti serbskeho, evangelskeho, vosadného zviazka.

0: Policja zdźěli.
1: Wczera je we Wutach błysk do dwójsłownego domu zaderył, jako woniła wobora przyjedzie, je sa cycha domska hižo kompletne paliła. Po poniucjoch tobie na dłoniszczu je droze, wobedlerio te możachu sa sami wukować, zraniu sa potekim nichtu nie. Niedze sztoceci woborniku bie namiestne, ale kaž policja informuje, nie może wytwarinju hižo nichtu wiac bydlić, domske je sa kompletne wupaliło rano na napraszłanie rika.

0: A gdyż słońca znowa świta, potem przyjdą też dość, a nadość powieść, co na naszą FMDR Serbia na nasze szmoratko nic wierno, Matio.
1: Hej, a na tym miejscu jeszcze raz w utromne czak, jsme dostali dwie informacje, na przykład foto z Dobrošic, utromne czak, knieże Huberta Żuro, a wun pisze, nasz dobroszczanski baczon ma trójniki, a hej, w oprawdzie na focie widzieć, citejke małke wujczki, a tun wulki baczonki sztake na tym moja ta lada, a potom jsme jeszcze dalszą informację dostali od serbskiego szulskiego towarstwa, Maja menuje se hišče za prozninske levo ve vodovih Henrichecach, kiš 7. štartuje kotkodobne hišče mestna. Tuž se hišče sobo, a ne, hač dota je na mesto, mose nekak nadejnš srpske šulske tvorstvo, ma kotkodobne hišče mestna za prozninske levo ve vodovih Henrichecach.
0: A ja se mislu, 3, 2, 1, a pola, eso šte netko telefon klinka.
2: Što da če ceš?

0: Čejemy z Božo.
1: A gratulacja, tak warta dżęca do serbskich Baslic. Tam mienujcy sveči dżęca Maria Matcena, pecz a 80. narodniny. A k tutej składności smy też dostali basen. Jehižo pecz a 80 let nosy tebie Boži svět. Luba mama, woka, prawoka, najlubša od Boha nam darena. Svoju lubosć nam šedne darisz, najračo tak nedźelsku pečen zwarisz. Narodninska hosćina dżens kvali dykanca, kotrž se zaušich napekwa. Lubosć, wotorene dom a wieru do Boha, šitko to se nam zdziedziwa. Niechci botung nies šomytuje, a nam mnoho dalších lit z tobu daruje. Tu dżens svedźen svedčimy a so z tobu radujmy. A to přeja lubidžesči Tomasz a Sabina z Jurijom, nučki Lenka z Metodom, Bernadette z Kristofom a Jakub z Gloriu, kajšte špintlaški Vito, Janka, Szyman a Lucia.

0: Lube dźěći, dobre ranje. Dys će posledni kruć serbsku knihu ruce měli, abo si stajki je přečitać dali. A kotra to bě, snano, kak je elefant do ribušu, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě stavizničce z pera Jurja Brězana. Čehodla vám tole povedam, w utoru by spisowaczel Juri Brizan swoje 110. narodniny woswiedził, hiżo przed 20 latami pak je zemrył. To nie zmieni niczo na tym, jak znaty je w Serbach. W osobie dokel się jara wiele knihu napisał, do romady posta. A do 25 ryczu su je przełożili. A što wy w nim wiescie?
1: Na zapoczatku ja to eigentlich nie są go tak porany znała. Ja sam nie ma czasu prajdu po nim, ale jeho nana zubił jara zaje, z 10 lat albo tak. Ha tu rojo, glubiś, Kruszczycach. So ma on rady swoju domiznu, a so to su byli chłoki.
2: Ja Juri Brzezana nie sam tak jara znał. Ja sam jenoś jenu kniju od jeho czytał. Ja sam prynny raz od jeho zonio zojewun. W hornim hajnku bydliu, so ja wun dwuroczne knie pisał, kajś moja Asia, albo te sinasze.
3: Jak je elefant do rybuszu, nie mi moja woka przeco jako dziecko przeczytała.
2: Kajś też mój wuj z Ameryki.
4: So ja wun jen z tych najwuznamniejszych serbskich spisowaczy o 20 lat stotka, a so ja wun co w Woklicach 1916 narodził.
0: Wow! Telko šulerjo sedmih letniku hižo o njim vedža. Bez dživa. Všako su so šulerki a šulerjo sedmih letniku z Kulova, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budešina na projekče domovine Budešine vobdželili a pšitem povšem zdaču tož to zonili. To šak je cíl takih vuljetu. Znate v osobine nic zabič, brnješ su hižo dolgo nebo.
5: Ja si musim hižo jako šula zakvadnije šule od elefanta do ribošu hač do knije za doroščenih, jo to je navupšena srpska a tež njemska literatura Jurija Brzezana a tohle se musim domoju tež v našem pomjatku žeržit.
0: Praji Katarina Jokova, kotraž je projekt okolo Jurija Brzezana sobu organizovala. Vjacore stacije su za šulerju a šulerki spřihotovali, poveda šulerka Katarina.
6: Mo so boli v Serbskim instituču, bon v Dživadle, v Serbskim doma, a nekaj jo v Rozošu. A mi se je Dživadlo najlepo ljubilo, tukaj štam so potem nešto obšedrali.
0: Z serbski reču eksperimentovač, a so na kreativne vašnje z nej zabirač, to bi so zavešče tiš Juri Brzezani ljubilo. Hač je on rado z mirom sedžal, abo mate dživa pisał, na to nam hižo viace odmówić nie może. Ale za to wy, nitko krótko do prózdnin maja toż to z was jeszcze raz taki poriadny stres szuli. Kak z tym wopkadzieć, a mirne czuły wopkować, z tym je so dundak zabierał, a so jutro rano na podziwieczych na was weseli.
7: Dundak!

0: Wo tym ste tež runje našich powjesćach słyšeli, gdyż jedoče Zesanan na smier Nowoslice je hižo na lewym boku widzeć niebozowa mašina, kiž toči dźěru do zemje. Tam přepytuje zemju w 200,5 metrach hłubokosći za možny Einsteinowy teleskop. Techniska Uniwersita Drježdżyny je za to fachowej firmie nadawktała. Ale što, gdyż rano naraz mašina nochce a nie może dale točić? W serbskich wieskach gdzieś kto k susodej. Tak też wie, Frank Wauri powieda.
1: Ja, ta mašina nie chce zaskoczyć, a to smo tedy pomoc dać z traktorom, co ty panie poradził, a pod smo jej lade gretił, gdzieś jeszcze wadzy voltmił im dali, a pod smo to ścinili za bilk rodzinę, dynk po nas bieżą. Pod smo dalej točić, a.
0: Mestem su tam pojcu ubokosti iže docpili, što je přitom uskočivo a što vobedlerio k tomu minja, nedom tu pra nas serbskim rozvasu.

0: krótko po cybilki na dźewięć je, kunc tydźenja nam kiwa, a tule są nasze pokiwy. Na dalszy piknik przeprosu dżęca ryczny motivator projekta ZARI Lucian Kaulfest, a to wot na posedemich tež z hudźbym przewodom Paula Geiger-Zählera z Berlina. W krabatowym lokowym swiecie Koczynie jutrze swoje rota szeroko za wopytowariu wotoria, a to jutrze od dżesaczych do pieczych, dżyn wotorenego dwora potechim, ja to też wone zariadowanie w Zakski. Mimo toho swieci MKH też pieczacicu czyletne wopstacze. W Nebelczycach witaja was od dżęcniszego na wiosny swiedzin, od pieczych na inkluzywną dyskoteku, jutrze potem z kopalskim derbiom, a niedzielu na rańcze piwo opisany program. Kunst do dżynia wotmieso klusztrze Marina Wiesda dżyn modziny biskopstwa. Jutrze a niedzielu to budże, a referentka za modzińskie dziło biskopstwie Lucia Szkodzina by so wiesadziła, gdybyście podla byli.
1: Tam so zetka, hej, co modzina z nasze biskupstwa, a mamy tam tej sapski podziel, co by zaplanowane, wszelakie workshopy, choć to niech z Michałem Cyżom, jak geocaching, albo zaznaczy tej to klusztra, jene wiedzenie, a te plotowanie, jena dziewoniczka, wyczo budza potom rije, zyskapał already, zyskuluła, hej, a niedzielu możecie so weselić też na jenu modzińsku bożą szu w klusztrze, a potem tej wobec.
0: Dopytekim konstytucja młodzieńskie zatkanie biskupstwa, a szlagrowa noc dawot mi jest o nieswaczidle jutrze, zastup do nieswaczanskiego parka je wot na pobieczych.

0: Josef Donatz běłaše wo kumplach a z tymi šěsć mjeńšinom do dźěwjećich.
1: Nábožne słowo.
0: Madženca Rakečan Günther Holder.
2: Dobre ranje, lubi připosłuchaju. Z čerzenca hižo najnowše powieste čitali abo słyšeli. Mnohe z nich neběchu zawěste přičina za dobru náladu. Dzień wotne dnia zhronimy wiele vo wojnach, wulkich niezbožach a druhých katastrofach po cywym swiecie. Tele informacje nam husto dosć nie pomaja. Wšako potrechenym swiecza pomać nie możemy. Ale při všem sú nam tajke informacje ważne. Hac runie so w cyrkwi modlimy, co nech po ludzi przed biedu a niezbožom škita, čakamy dale všedne včipni na spatne powieście. Wiedzą najlepiej o drugich. A na końcu są nam w obrazy, albo widia w niezbożach, potem boże ważniejsze, hat śpieszna pomoc potrechenym. Ale są też i że ludzie, koczy z powieści w rozwosu, albo w telewizji, docywa słyszeć, albo widzieć noch cedza. Przy tym medie dalej wiedzą w podałkach rozprawieja, za które się człowiek oczywidnie zajmuje. To ryka, gdyż to bóle a wiace na przyjemniejsze powieści koncentrujemy, możemy się swoją dobrą naladą wopkować. Przyjęł wam wiele przyjemnych powieści, na przykład w serbskim, ewangelskim, cyrkwinskim dniu, jutrze a niedzielu w Wojarecach.
0: Nabożne słowo kniemierze dżęca Günther Holder, na doku a zamowitości serbskiego, ewangelskiego wosadnego zjazka. A haj, w serbskim, ewangelskim wosadnym dniu, tu naszym programie wiezo rozprawiamy, miastrujem wusowamy Bożą Mszu, niedzielu dżesaczych live.

Sodasowe rěcnym centrumje witajowym jeszcze słyszyli jubilej, kakim, kto jo by chodla, mia za drugim to zgonieša žinca planac. Dalszny jubilej słyszy drecajnski kwar, ten kęstyżenia, teke to wam kwiści dajomy. Z przedsedarium serskiego ewangelskiego towarzystwa sme pejedali, któreż szych uczobnie na serski ewangelski cerkwine a domu niski žin przeprzosujo. Nasz menia Wiednik rozkładują wam zase beznam serskiego mienia, a dzisi mogę się jasolić na czojenko aspiu. Sobie aż z wami, lubyżoczka, a gociki zase zachopiamy.

0: předsedarjom Serbskiego Ewangelskiego Towaristwa som nento telefoniski zwězana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Bunga bok, do dolnej Łužice, Anja.
0: Towaristwo bužo wiče a přez wiče teke na Serbskim Ewangelskim Cerkwinim a Domuniskim dniu we Varecach. Na kaki pad sčo tam obžilone abo zapřignione a co bužo za vas tam vjerašk?
1: Jo, za nas jo jeden z gwunych nadawku takie Serbskie Cerkwiny dny, co bu organizować gromadze z drugimi partnerjami. Ten raz w Zjańskiego Wosadu w Wojerecach. A jo, my się już wielkim wiaselimy, a jeden wiarażk na kuszty pad bużo nieżelu, ta wielka nansza. Ja się już wesemnie wiaselim na szeszek po namsze ze skręcerami a koniami do spalu, do kulaż. Ja som wiste, aż bużo my leto sa widzisz wiele drastwo. Nic jano z wojerowskich stron, z Palo albo z Blunia, ale takie ze slepiańskich stron, a samo budysku, serbsku, ewangelsku drastu, możemy leto sa tam dożywić. Wieso zawieszę pan jeden redny motiv za fota pan na Kremzerach.
0: Nintoga taki żyjen, jo takie ważne za serbskie cerkwińskie zgromadzeństwo, za serbskie cerkwiny żywienie. Co jo tam jeszcze ważne dożywisz?
1: Jo, to ja jadę, a mogę nie ma tak, co by ten wiarażk naszego żywa, to ja miastem w 8 żartyte cerkwiny żyjen, kęśmy, cwiszymy. Ja muszę takie konieć, nie o tak laszko, kuźdy leto, jano miestno namakasz, což můžeme to še vjazdč. Ale my máme dobrých partnerů ve Srežné Łužice, také ve Dolné Łužice. Ve Dolné Łužice ten zlidný cerkvíny žen, kde byl ve Kukojcach. To jsou naše bratře a soče z Dolné Łužice organizovali. Jo, pen leto sa Srežné Łužice a raz gledaš, že se zmakáme potom přijdučné leto.
0: We towaristwie mżo kóżdy rad sobu żywasz, któryż se za cerkwińskie żywienie zajmują, albo co se na nikaki pat angażirowasz, to stoi teke na internetowym bocu na waszą we towaristwa, ale które nadawki towaristwo konkretnie ma?
1: Zbyt gwonym jo nasz nadawk serbskie cerkwiny żywo spichowasz. We wosadach, a przy tym mamy samsne problemy, jako nasze dolnosrbskie bratrze a coče, to groni musimy przyłożyć w mniejszynie, w najsach, a takie w wosadach. Ale weto mamy angażowanych ludzi, na przykład organizujemy serbskie wosadne żywienie dla Rzeszy. My budowamy serbski czasopis po Majbo, my obstaramy takie drugie publikacje, my budali ewangelskie spiewarskie, nęto przed niektórymi latami takie spiewarskie za Rzeszy a za Możinu, to nasza zarnicka, knik za namszu, tak mianowane lekcjonar. Jo, my podpierujemy w obnowienie pomniku, wec tu do nas nie szczypio, ale my mamy wiele getuważ w naszych wosadach. Będziemy przecież mniej ludzi, a tylko dla to zgromadne żywo, ze zdolnej w Łużycu, burza we przychodzie, jeszcze więcej uznamy myś, myślim se.
0: Wesebne za Rzeszy, co się takie nieco gotowasz, wiczy burza takie, albo nieżelu namsza za Rzeszy nic na cerkwinnym dniu, jo to tak?
1: Burza namsza za Rzeszy pedla, my to pobytujemy w niemskiej a serbskiej ryce, to odpowiaduje o sytuacji u nas, ale weto jo ważne, also my spytamy stworzyć serbskie rycne rumy w cerkwi. Zoż możemy maminu ryc nałożować do odla, gledamy przecież na to, aż mamy mu takie cysty serbskie poskitki, takie petla.
0: Serbski cerkwiny żyn zachopił się wicze zegar dwieju z namszu w Jańskiej cerkwi, a zakończył się takie z namszu, a ta burza pen?
1: To burza pen w Spalach, to jo ten domuniński cwie żyn.

Wiče swieše 30 wielki jubileje tamny kor rozwieselio jas jużo 115 lit ze swimi głosami. Sebastian Ilikowski-Winkler wam kor krotko przedstajo.

0: Takio znieł serbski spił ku gęźbie Zwieskowego Kongresa Domowiny w mieszczanskiej hali Hesiebusu w lesie 1905-70, każ su chory Dolneje Łużyce ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Teke drejcański chor jo tam sobu getował. Wen ma za sobu dujke stawizny. Jo se założył w lesie 1911 jako muskie spiwne towarzystwo drejce. Ceptar Karlo Dabu jo jen z tego casa aż do 60-tych lat nawiedował. Młody ceptar z Jan Scholz jo studiował w Nowej Cali, potem jo se rosił do Domownie. Na knieza Dabu se 70-letna drejcanarka Anna Bergowa der je dopomina.
1: Dabu, tego dziuka była tak sama jak ja. Ale dzisiaj jsme w szuli spiewali. Dabu gaj był na szuliarja. To był serski. Tak raz Janczyc był doma. Tak jak na żeńsku zrec. A po Maltaju wylut, ta wyla gaj jeszcze tam. Już tam tajch tam ja, po tej wylie doch ja wydlił tam.
0: Pewnie je było mało muskich, tak su we 1906-1906 zachopili takie żeńskie sobu spiłaś. We 50-tych latach je dało w drejcach dwa chora, żeńskiecy a muskiecy. Pezdziej jo z tego nastał mieszany chor. Heinz Schwitze jo był organizatoryjski wiednik więcej jako 30 lat. Miazy jo był 10 lat szołta w Janczojcach. Do chora jo przystupił w lesie 1905-70 a jo był teke pedla, gaż suserskie chory na Zwieskowym Kongresu Domowiny ustupili. Sam jo spiwał bas.
2: Jużo mój nan jo spiwał w tym chorie wiele, wiele lat. A pen som teke ja zachopil, ja som był 30 lat, a jużo tam sme spiwali serskie. Anka byś wiasola, a Paturium na festiwalach su te chory oko Picnia przyszli cesto z gromadu. A myśmy spiwali serskie. A ten Max Hanczka jo szykno organizował. To su byli redne czasy.
3: Jo, a na te redne czasy burza drecenski chor wicze dopominasz, każ swieżi swe 115-letne jubileje. Swieżin burza przy cerkwi wejse zegary dwieju se zachopio, zastupio darmo. Jo, co możesz ho jeszcze rednego dożywić na końcu tyżynia, to wie nasz kolega Gregor Klim. Po muzyce burza za was przy mikrofonie, a wam szakę do rady dają.

0: Serwis.
1: Serbske umjóstwo słysza k nowym nakupam Krajnego Muzeja za moderne umjóstwo w Hrzebuzu, a co się obiżeś, pon dzisio Zinca na wetwelionu ustajeńcu pod niemskim titelom Aufnahme Zustand miasto tymi ciżastrza umjócokami a umjócami, któreś używają muzei w slednych letach nakupił, abo dostał Dario Neste teke fotograf Jürgen Maci z Görneje Łużyce a umjócoka Hela Stolecic z Hrzebuza. Wiele pocne przeresk regionalnych a mjazynarodnych umiocow wodio Zinca wetwejone Zygar Sedemich Wiaco ustajenca stoi aż do 16. augusta. Ja popszamy to nieco za turystów, ale ja sam sobie takie wiesta, aż takie my nie znajomy szykne rożki błotu. Wet serske jesy ku turistickiemu miestnoju, wet słowiańskiego sedliścia, pszuskiego krala a powieściowych pestawo ulicuju na wjeżdżeniach uknikolskiej firmy Ludki Tours. To oblubowane pebitowanie ukniku dolne serskiego gymnazja wjeżdża przez nieznate berkojskie pusze w niemskiej a pożielu teke serskiej ryce. Wiczeja zase termin, wet ziga dwiju, wet płynia wjeżdżenie trajo półtora stunde. Smakaniszczojo przy turistickiej informacji w Berkowach a nielepiej się do tego przyzawiszo, to że przez telefon przy Turinfo albo online pod burgimspriewal.de. Do Potsdama przepszostuje przeglidka amatorskich DDR-filmu. W amatorskim filmowym studiu tekstilnego kombinata Hrzebuz są nastawali w 70-tych lat interesantne doglidy do szednego dnia DDR obydlario, Możyński klub, audio portretirowane, takie serska kultura, a na końcu, że takie wo obsładne temy, że wo namec przesiwo dzisiaj. To jest tema, coś w DDR neomirowacji zresztą jednomiestno. Po rozpuszczeniu cynie Nikutary Cłonki tyje kubki dali, a filmują protesty przewrota Jadnia Donat Zajszowa, ako bużo gestrz na tom zaredowaniu nieżelu Zyga Jadna Strzych w Filmowym Muzeju w Potsdamie. Kukujce swieszy 725 lat, nieżelu bużo w tom ramiku Festival Towaristwu. Tam się zakładne szuli są uwołane szykne towaristwa a angażirowane bergarje se prezentirowasz w Zyga Jadna Strzych, co się wysy teka angażirowasz jo, to jest dobra gęśba. Pedla budu miasto drugim klub karnawalistu, ogniowa obera a sportarskie towaristwo, ale to nie jest szo, cały dzień bużo nieco los ze sportom, ze spiwaniem, z koncertom kura popcorn, a familjowym programom. Przed 40 lat jo serska wiaska Liszkog ordowała wetbagrowana. Ku tej gośpie zmakają się niegaśne Liszkog, karja a gości. Jeden wetnych jo Fritzok Szamari, kuść żyjny węce myśli na domuniu na czas dzisiejstwa a na dobrego nana.
2: Że to jo stojało, a jadnu niżelu, my gaśmy tylko doma niżelu, za te zwiele to tam byś, jo wenn mir ulicho a ja gonne pech mir bomojom na to schlichoiske pöller ich a ka tam ja gonne nen zin tosh tosh de mas gozinu lichu a pensam se na chebiat lagnu a de mroki ogledau a de taschki flustivali a ja som neo mer jo to ja bu mei bilgin glutzne zahl.
1: To smakanie bużo tu nieżelu wetpłodnia zyga dwiju, pla opomnieńskiego kamienia we Szlichowie na krzomie jamy, że się nęto jazo. Każ co się nasze pokazki jeszcze raz cytasz, namakajo się je teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zob.
3: Jo a grajo przyszą wiedro sobą.
0: Wiedro.
3: Dzisiaj a tam padaż zinca wicza, teke nieżelu, gumniszkarie budu se jaselisz, a to zinca przy maksymalnie 17 gradach wicze, przy 22, a nieżelu 19 gradach. Nieżelu dej swinco nidli swisisz, wicz pak mycni dujo, ale liszy gajosa akle zachopiło, to myżo se jano polepszysz.

0: Słyszysz nindo dalszny dźiel naszego reda w serbskich mieniach. Nasz mieniowidnik Jozasy szakę za was uśledził, a narskim rzeszobysz, za kytery serbskie mie se ten raz rozsużył jo.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowidnika doktora Kita Krzyżanka. Żynca?
2: Krynica. To miestne miejo se stworiło ze staroserbskiego słowa krina z weznamom podbymienie. To już lieta dwójko mężesz odcytasz w internecie pod dolnoserbski.de, żeż su miastem rozkłażenia za usze jako czysta miestnych mieniów. To mie, jo wesebne, dokulaż jo było uchadniszczo za wielgin ważny a uspieszny projekt w dolnoserbskich kulturnych stawiznach. Wieliesze 1900 a wesem sutwarili zeleznicu wet Grabina do Vukova, Krynica jo dostawa dwerniszczo, a jo było przaszanie, kak pisarz to mie przawie. Zakronity landrot Kurt von Manteuffel wierzyce aż to jo mie serbskiego roda, jo se obraczył togodla na Arnošta Muki, a z tego przeszania jo se pen uwiła idea riecne derbstwo całego okresa, któraż jo była za wieczy part serbskie, zbierasz a w knikwach prezentirowasz. Wotom Muka a ten landrot z tej byłej jednego mienienia, a to jo se pen stało. Wiele zastojników okresa a wejsach jo musało material zbierasz, któryż Arnošt Muka jo pen ugodnaszył. Te knigwy su byli dosiszczane w lesze 1900 a 1918, hyszczy w casu prietnie Svetowej wojny. Aż ta żyncaśnego, toż te knigwy bausztajne co heimatkunde des Lukawa Kreises su ważna zbierka serbskiego derbstwa. Za kusztów jas możemy tam gledać, kakie stronine a familie wymienia su tam byli. Gaby my jano mieli takie zestajenia teke za drugie regiony Dolnej Łużycy.
0: Doktora Kita Krzyżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu, z czego słyszeli, a każ se za sarskie mienia zajmujesz, za dwa tygodnie burzy win za scenariusze.

W tych dniach juniju jobo narodne a teke smertne žene słownie českeje grajarki, to jo Libuše Šafránková. W našej muzice tyženja grajome kužde žene jeden muzikowy titel z jeje filmu. Po úspěchu z bajkowym filmom Či verešky za popielinku jo w biegu kariere grała we witerych bajkowych filmach, tak teke w filmie Prinz a Wiacornicka po umělcu Karel Jaromil Erbens. Sledujúce spiel pochada z teje filmowej muziky.

0: A na nasze niżeskie program we radio, co my iści pokazasz, Diana Szejcowa jako moderatorka ma przegląd.
1: Ako prytny, co my pokazasz na czas w naszym programie. Niżelu myżoszo już wet ziga żasyszych serske radio zaszaltowasz. Kolegi wet MDR ustrzewaju swiżeńsku namszu z jańskiej cerkwie we Worycach, przy gośbie wesem żasy tyko serskiego ewangelskiego cerkwidnego dnia, a dwarzastego domonijskiego dnia. Jan Wierasz k namsze bużo za pokazanie farałki Jadwigi Malinkowie jako przedsedaka Serskiej Przyrady Ewangelskiej Cerkwie. Wetziga jadna z cich bierze gornosarski nieżelski program, a wet na pojadnok som pen jaho za was we studiu w Choszebusu, a my statujemy dolnosarski pożil programa. Tam graju cerkwine teme teke wiestu rolu. Gottschalk der Wende zwiši se nieželu po kalendarje svetych luži. My gledamy do słowiańskich stawiznów srežoveka a ulicujemy wam, co jo w njom znate. Znate jo na kuštepad, kukojski kukavje rozpšavijo zase z gornije vůžice. A až cyre pěch z Barlinja zmejo nieželu bože svovo za nas. Sebastian Elikowski-Winkler sehe nas sobu namörjo. Myswyszymy muziki kutniu oceanu. A teke we žišecim pestroje grajo nieželu weda svoju rolu. Potakem, serski program bužo teke nieželu zase pisane apone. A ja by se wjasediva gabe zašaltovali.

Walburga Wałdźicy lěta do swinca do dowola. Zmyslimy, kóżdy końc tyżynia myža byš ako krótki dowol, wytoštom zmysle mniejsza, przełša rytne końc tyżynia. Swieszcza a wytpycy wajżodery to wam życe Ania Kochoj-Czwarcowa. A nie zabęczą nieżylu zawsze zaszaltować swoje oblubowane bramborskie serskie radio.